0: Nguye sautame. Ti ya kuri kamna no wasena tak aiko ogo tame. Nguye tamski temu kia inwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tame. Mwakwane XK FM data dara na kai na kuk te te kia in tan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo ta oe. XK FM. Haukwe na unkonguru.
1: Eska ya waya nguye. Eska ya waya nguye.